yo nitwa Nduwimana Jean Paul cyangwa se Nopja ndi umuhanzi rwose ntababeshye ntuza cyangwa singira amahoro nkuri iki kiganiro cya Dashim Dash Dash.